Trójmiasto. Trójmiasto.

0: belu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem i

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat.

0: 2.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

0: SK2.
1: SK2.
2: Kolejny dzień już taki sam, snuje się ulicami wspomnień.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz biję

0: Jest 9:00, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Zaczynamy od utrudnień na Krajowej 27 w Lubuskiem. To po porannym wypadku w Świdnicy. Tam osobówka zderzyła się z dzikiem. Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne. Trasa między Nowogrodem Bobrzańskim a Zieloną Górą jest zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Nie udało się uratować 3-letniego Mikołaja. Chłopiec wpadł do przydomowego stawu pod Bochnią. Do zdarzenia doszło podczas przyjęcia urodzinowego. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia prokuratura. Dziś wielki finał French Open. Polska sensacja turnieju Maja Chwalińska zmierzy się z Mirą Andrejewą. W rodzinnym mieście tenisistki Dąbrowie Górniczej kibice będą wspólnie oglądać ten pojedynek.
1: Zorganizowaliśmy strefę kibica. Będzie wielki telebim. No i przede wszystkim to, co w tym wszystkim najważniejsze, czyli sportowe emocje.
0: Mówi rzecznik Urzędu Miasta Bartosz Matylewicz, a finał French Open z udziałem Polki rozpocznie się o 15:00.
2: Do 15:00 jeszcze trochę czasu, na razie minuta po godzinie 9:00. Dni w ten weekend mogą się niektórym mylić, więc dla porządku powiem, że to sobota. A skoro sobota, to rozpoczynamy radio śniadaniowe, czyli nasze spotkanie w Radiu SK2. Tu Michał Hanczak. Dzień dobry.
3: Najlepsze polskie hity.
4: Polskie hity.
3: SK2.
2: I niech to będzie słoneczny poranek, w przenośni i dosłownie.
5: Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie.

0: tak.
1: Jest sobota, więc w to mi gra i jak Ania Karwan zaśpiewała na antenie Radia SK2. Chociaż dzisiaj można by było zadedykować ten hit Mai Chwalińskiej. No w to mi gra i graj jak najlepiej na kortach we French Open w finale. No i w sumie w Radiu SK2 gramy wam najlepsze polskie hity, ale dzisiaj takim obowiązującym hitem jest ten oczywiście. Wszyscy sobie zadajemy to pytanie, ale pewne jest jedno. Na pewno zobaczymy doskonały mecz. No i nieważne, czy to będzie wygrana, czy to będzie przegrana, to i tak to jest wielka wygrana, bo to, co Maja Chwalińska w ostatnich dniach z nami zrobiła, jak bardzo nas zaskoczyła i co sobie sama zrobiła, jest już chyba największą nagrodą. Ale oczywiście nie samym tenisem dzisiaj będziemy żyli. Finałowy mecz o 15, ale w Radiu Śniadaniowym do 13 zajrzymy też na festiwal w Opolu, który trwa w najlepszej. Oczywiście Eski 2 tam nie brakuje. Będzie też trochę muzycznych rocznic, 25-lecie pewnej płyty, 20-lecie pewnej znanej płyty. A o tym wszystkim na pewno jeszcze inne tematy, jak to w Radiu Śniadaniowym bywa. Mam nadzieję, że jesteście po drugiej stronie. Zawsze możecie się odezwać na Messengerze Radia SK2 i coś nagrać, na przykład jakąś głosówkę z raportem weekendowym. A tymczasem list będzie do was wysłany, muzyczny, od Kamila Bednarka.
0: SK2.

4 pory roku na antenie Radia SK2. No jeśli chodzi o moje ulubione, no to wiosna i lato, a więc jesteśmy w idealnym momencie dla mnie. Wiktor Wali, Góra i Dryskal na antenie Radia SK2 w Radiu Śniadaniowym. Michał Hanczak z tej strony, dzień dobry. No to czas zabrać się za świętowanie, słuchajcie, bo dzisiaj naprawdę mam mnóstwo jubileuszy, okazji, prawie jak na jakimś festiwalu, na przykład w Opolu. No ona też tam bywała. Sięgnę za chwilę po album, który wczoraj skończył 20 lat, a więc to jest naprawdę dobra okazja, żeby sobie przypomnieć tę płytę. To jest jeden z albumów Reni Jusis, a więc już wiadomo, że za chwilę się rozbudzimy, bo trochę potańczymy, a mianowicie myślę tutaj o płycie pod tytułem Magnes. Ta płyta ukazała się w 2006 roku, jeszcze utwierdzając tak naprawdę znaczenie i rolę Reni Jusis na polskiej scenie muzycznej, zwłaszcza tej elektronicznej, no bo rzeczywiście znowu bardzo dobrymi brzmieniami Reni Jusis nas poczęstowała. Ten album promowany był singlami Kilka prostych prawd, Magnes, Mikstura czy Niemy krzyk. Praktycznie wszystkie stały się większymi bądź mniejszymi hitami i roztańczyły wielu fanów. No i za chwilę jeden, ten tytułowy hit z tego albumu oczywiście sobie przypomnimy. Ale Reni Jusis nie próżnuje, cały czas pracuje dzielnie i ostatnio wydała nowe single Stilo, a także Kiecka. Polecam oczywiście do posłuchania, zwłaszcza teksty bardzo mocne w tych kawałkach, zwłaszcza w Kiecce. Nowa płyta się szykuje, ale my sięgamy po Magnes, a więc 20 lat temu. Ta płyta ukazała się wtedy ze znakiem jakości Radia SK. A, już wcześniej wiedzieliśmy, co jest dobre. 28 minut po godzinie 9 w sobotę, no to jak Magnes na pewno przyciąga wiele osób łóżko. Jak

0: Poranna herbata w sobotę może i stygnie, ale na pewno przy takich hitach naciąga mocno. To Hej Teksańskie, a skoro przy Kaśce Nosowskiej jesteśmy...
1: Kaśka 2 na festiwalu piosenki polskiej w Opolu.
0: No właśnie, Kaśka Nosowska wczoraj pojawiła się w opolskim amfiteatrze jako gościni specjalna w czasie koncertu hip-hopowego. Wystąpiła w duecie z Ostrym. No i rzeczywiście ten koncert hip-hopowy bardzo mocny i bardzo dobry. Bardzo się cieszę, że tak naprawdę różne gatunki muzyczne reprezentowane są na scenie opolskiej. No w końcu to jest Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, która ma bardzo różne oblicza. Wcześniej wczoraj mieliśmy koncert premier wygrany i to dwukrotnie przez Sargisa, bardzo zdolnego artystę, który no mimo, że od paru lat dzielnie sobie radzi na scenach różnych, no to dopiero za dwa tygodnie wydaje debiutancki album. Wczoraj zaśpiewał w Opolu piosenkę trudną dość, ale bardzo emocjonalną i bardzo szczerą o tym, jak to jest być pół Polakiem, pół Ormianinem i jak to jest mieć dwie ojczyzny i być trochę, nawiązując jeszcze do słynnego hitu Kaśki Nosowskiej, cudzoziemką w raju kobiet, nie wiem czy kojarzycie. Czyli trochę tu i nie wiadomo gdzie bardziej. Ziemia. To jest piosenka, która wczoraj wybrzmiała w Opolu i dostała zarówno nagrodę jury, jak i nagrodę publiczności. Także Sargisowi bardzo mocno gratuluję, zwłaszcza, że prywatnie też mu kibicuję od wielu lat. Mam nadzieję, że niebawem do nas tutaj wpadnie i trochę opowie o tych opolskich emocjach, ale też o swoim debiutanckim albumie, który wielkimi krokami nadchodzi. No a dziś kolejny dzień festiwalu w Opolu. Dzisiaj m.in. koncert autobiografia jubileusz Bogdana Olewicza, czyli słynnego tekściarza, który stoi za wieloma polskimi hitami, które znacie także z anteny Radia SK2. No a te hity dzisiaj wyśpiewają w Opolu m.in. Natalia Kukulska, Perfekt z Łukaszem Drapałą, Doda, Mietek Szcześniak, Krystyna Prońko, czy Andrzej Rybiński, albo Halinka Mlynkowa. No, kolejny piękny wieczór nam się szykuje w Opolu. No, ale na razie poranek, rozkręcamy się powolutku z Radiem Śniadaniowym. Za kilka chwil artyści, którzy też na opolskiej scenie się pojawiali, m.in. Kasia Kowalska.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
4: Kiełbasa? Krakowska.
5: Śliwka? Z Nałęczowa.
6: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
7: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
5: A radio?
7: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
8: Strzela koń na biegunach.
6: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
7: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
9: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
10: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą... A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
11: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Autopad Reszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
12: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci. Warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami. City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
9: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Superekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Superekspresie.
13: Oh!
3: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Broki, Skubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromarp, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
13: Sprawdź mieszkania gotowe do odbioru od dewelopera Szymichowski na osiedlu Pruszcz Park w Pruszczu Gdańskim i miej miasto w zasięgu ręki. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i zamieszkaj w otoczeniu zieleni w prężnie rozwijającej się okolicy. Ciesz się słonecznym ogródkiem lub przestronnymi balkonami. Korzystaj z udogodnień i terenów rekreacyjnych w sąsiedztwie. Kup i zamieszkaj na swoim od razu. Pruszcz Park. Szymichowski.pl.
14: 13 czerwca od 9 do 14 zapraszamy do salonu łazienek Bokaru w Gdańsku na dzień otwarty z marką Deante, polskim producentem najwyższej jakości wyposażenia łazienek. Zaprojektuj swoją wymarzoną łazienkę i zyskaj 20% rabatu na cały asortyment marki Deante. Bokaro Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgda.pl.
17: I po reklamie.

0: Ta śpiewająca dziewczyna to Marisa, która najwyraźniej zaczyna swoją muzyczną karierę na dobre. No już ma na koncie kilka singli, ale głównie ostatnio zajmowała się pisaniem hitów dla innych artystów. Między innymi współpracowała z Oskarem Simsem, a to jest jej singiel, który można nazwać już hitem, bo coraz lepiej radzi sobie w gorącej polskiej dwudziestce, na przykład Odkochaj, tuż przed godziną 10 na antenie Radia SK2. Za chwilę newsy, a po godzinie 10 oczywiście gram dalej, między innymi pojawi się Budka Suflera.
1: SK2. Reklama.
2: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
3: Jedziemy!
4: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
7: Ło, widzisz to co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów. 500 gramów. 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz. Jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Już po raz 20 w Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie posłuchamy znakomitej muzyki podczas wiosennej odsłony Pomorskich Dni Chopinowskich. W piątek 12 czerwca o 17 zagra jazzowy Wojciech Staroniewicz Quartet, a w sobotę 13 czerwca o 17 z recitalem fortepianowym wystąpi Jehuda Prokopowicz, półfinalista 19 konkursu chopinowskiego i zdobywca tegorocznego paszportu czytelników polityki. W programie 20 Pomorskich Dni Chopinowskich oprócz oczywiście Chopina znalazły się też kompozycje Mozarta, Bartoka czy Liszta. Wstęp na wydarzenie jest darmowy.
14: Jest 10. Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Warszawa i Kijów rozmawiają o kontrowersyjnej decyzji Ukrainy. Do Polski przyjechał szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy, Kirył Budanow. Tematem jest nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Polska strona apeluje o zmianę decyzji. Prezydent Karol Nawrocki złożył wniosek o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Sprawą w poniedziałek zajmie się kapituła odznaczenia. Pożar hali w Starogardzie Gdańskim. Na miejscu działało 16 zastępów Straży Pożarnej. Płonęła część hali, w której znajdowała się hurtownia, w której były między innymi materiały pirotechniczne. Służby alarmują. Nagminnie otwierane są bramki awaryjne na autostradach, a to grozi poważnymi wypadkami na drodze.
15: Na taką trasę mogą wyjść dzikie zwierzęta i może dojść nawet do karambolu, rozbicia kilkunastu, kilkudziesięciu samochodów.
14: Mówi Maciej Zalewski z łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a z bramek alarmowych nie mogą korzystać osoby postronne.
0: Jeśli chodzi o bramki, to można spokojnie otworzyć bramki z hitami, polskimi hitami. I takie będę miał w Radiu Śniadaniowym oczywiście znowu po godzinie 10, już minuta po. Na dobry początek zagra Twoje radio. Mam nadzieję, że Waszym ulubionym jest właśnie to, które teraz jest u Was włączone, czyli...
16: Najlepsze polskie hity.
17: Polskie hity.
18: Polskie hity.
0: Budka Suflera rozpoczyna tę godzinę naszego spotkania. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: No i właśnie dla ciebie i dla ciebie i dla ciebie mam najlepsze polskie hity, dużo uśmiechu i też trochę informacji ze świata muzyki i nie tylko w Radiu SK2 co sobotę w Radiu Śniadaniowym. Dlaczego śniadaniówka tylko w telewizji? W radiu też może być, zwłaszcza w soboty, kiedy troszeczkę innym trybem żyjemy. No umówmy się, a już w środku długiego weekendu to w ogóle. Chociaż pracujących oczywiście też bardzo mocno pozdrawiam. Urszula już za nami na antenie, Michał Hanczak z tej strony. Przed nami m.in. Sanach, oddział zamknięty czy Bledka, ale wcześniej o sporcie. Ja wiem, że dzisiaj żyjemy przede wszystkim Rolandem Garrosem i Mają Chwalińską w finale i oczywiście do niej będziemy jeszcze wracać, ale jeśli chodzi o sport, to też bardzo bym was prosił, żebyście mocno trzymali kciuki za naszych golbolistów. Golbol to jest taka drużynowa gra dla osób niedowidzących, słabowidzących. No i nasza drużyna po raz pierwszy w historii zakwalifikowała się na Mistrzostwa Świata. Odbywają się w Chinach i tam właśnie nasi zawodnicy wylądowali i od dzisiaj te mistrzostwa się zaczynają, potrwają przez 10 dni. Zawodnicy klubu Brukbekt Termalika Kraków polecieli głównie właśnie na te zawody, a tuż przed wylotem, podczas ostatnich treningów, byliśmy u nich z mikrofonem Radia SK2.
1: Treningi praktycznie wykonujemy codziennie. Alicja Mazur, reprezentuję Brukbekt Termalika Kraków. Jestem lewoskrzydłową. Treningi golbolowe to na siłowni, jak nie na siłowni, to jakieś dynamiczne, biegamy.
2: Teraz jest dbanie o to, żeby pojechać w jak najlepszym zdrowiu na te mistrzostwa.
3: Łatwo jednak nie będzie, bo jest to topka światowych drużyn.
2: Tak, jest to 16 najlepszych drużyn na świecie. Wyjście z grupy to jest to, o co będziemy walczyć i o tym myślimy na sam początek.
0: A my trzymamy kciuki, żeby nie tylko udało się wyjść z grupy, ale i zdobyć złoto albo przynajmniej srebro, zwłaszcza, że srebrni i złoci medaliści zakwalifikują się do Igrzysk Paralimpijskich w 2028 roku. Te odbędą się w Los Angeles. Trzymamy mocno kciuki za wszystkich, którzy uprawiają sport, czy to bardziej zawodowo, czy zupełnie dla własnej przyjemności. Jeżeli teraz gdzieś na przykład sobie biegacie po lesie słuchając Radia SK2, to wam zagram trochę na uspokojenie tętna. Melodia od Sanach.

Jeżeli ktoś chce dzisiaj zdobyć świata szczyt, to oczywiście trzymam bardzo mocno kciuki, żeby się udało. Artur Gadowski, Marek Kościkiewicz, szczęśliwego Nowego Jorku na antenie Radia SK2 w Radiu Śniadaniowym. No, nie do końca szczęśliwy był udział Michała Wiśniewskiego w konkursie premier wczoraj podczas festiwalu w Opolu. Oczywiście został bardzo ciepło przyjęty, kiedy wyszedł na scenę, no ale nagrody zdobyć się nie udało. Cofnijmy się jednak do roku 2001, a więc dokładnie ćwierć wieku wstecz teraz będzie podróż. Wtedy było zupełnie inaczej. Wtedy, kiedy Michał Wiśniewski z Jackiem, z Justyną wyszli na scenę Amfiteatru Opolskiego, to był istny szał. No i okazało się, że ten szał przerodził się w nagrodę publiczności w konkursie premier za piosenkę Powiedz. No a potem to już w ogóle zaczął się wielki szał na ich troje. Takiego wcześniej nie było. To po prostu była wiśnio, ich trojomania, jak zwał, tak zwał. No i 4 czerwca 2001 roku, a więc dokładnie 25 lat temu i 2 dni, ukazała się płyta AD4, która pokryła się bardzo szybko diamentem, nie licząc już wszystkich pirackich kopii sprzedanych, bo wtedy przecież to jeszcze były czasy piractwa, gdzieś na chodnikach, stadionach itp. itd. Ja pamiętam, że jak pojechałem na wakacje nad morze w okolice Darłowa wtedy, to ich troje leciało wszędzie. Z każdej smażalni, z każdego hotelu, pensjonatu, na każdej plaży,

wszędzie i te płyty też były wszędzie. Myślę, że u części z was też odblokuje wspomnienia. No więc teraz, na 25-lecie albumu AD4, który przyniósł takie hity jak Zawsze pójdę w twoją stronę, Zawsze z tobą chciałbym być, Razem a jednak osobno, no i oczywiście Powiedz, zagram z tej płyty. No i przypomnijmy sobie też poniekąd te premiery opolskie, bo dzisiaj trochę historii, a trochę jesteśmy w Opolu. SK2 na festiwalu.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Maciej Musiałowski, znany z ekranów kin, teraz także znany ze sceny muzycznej. To Flora, jego hit na antenie Radia SK2 w środku długiego weekendu. No i to jest taki weekend, kiedy różne piosenki wam chodzą po głowie. Aśka nagrała swoją na Messengerze Radia SK2. I teraz właśnie powinna ją zaśpiewać na antenie, ale jest długi weekend, więc wcisnąłem nie ten guzik. Poproszę jeszcze raz.
1: I nadchodzi piękna chwila, odpalamy grilla.
0: No to w drodze, jeżeli ktoś właśnie teraz na zakupy, żeby coś tam na ten grill wrzucić, no to będzie mógł posłuchać za kilka chwil kolejnych hitów, między innymi od Sarsy i Strachów na Lachy.
2: Reklama.

0: oddechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci, warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami! City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
1: Masz taras z betonu? Popękany, poplamiony, wyblakły już po jednym lecie? Pora na coś, co przetrwa pokolenia. Granit naturalny. Polskie i zagraniczne granity w jednym miejscu. W ofercie kostka granitowa na podjazd, płyty na taras i schody. Trwałość, klasa i naturalne piękno. Zamawiaj online na granitnaturalny.pl z dostawą na adres twojej inwestycji. Granitnaturalny.pl. Granit, który zostaje na lata.
2: Jedziemy!
3: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dalmayer Classic Intense kawa mielona. 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 18.47.12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
13: To ja też chcę!
12: 24.30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

I taka właśnie jest polska muzyka. Czasami energetyczna do zabawy, a czasami skłaniająca ku refleksji. No i tak właśnie gramy w Radiu SK2, gdzie mamy najlepsze polskie hity i z jednej, i z drugiej półki tak naprawdę. Wszystko ma swój czas, to zespół Perfect na naszej antenie. A jeszcze przed godziną 11 ja mam dla was zagadkę. Do zgarnięcia będą gadżety Radia SK2. To jest taki muzyczny rebus. Ja wam za chwilę go puszczam, a jeżeli znacie rozwiązanie, to piszcie do mnie SMS-y. Kto pierwszy, ten lepszy. 726 826 826. Kategoria, jeśli chodzi o ten rebus, to wydarzenie.

0: Wiecie, o jakie wydarzenie chodzi? Bardzo proszę, 726-826-826, piszcie SMS-y jak do kolegi, tyle samo kosztują, czyli na zwykłą komórkę piszecie. Po godzinie 11 rozwiązanie.
1: SK2. Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje

0: Ryba bez kości, kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola. 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Jeszcze raz!
7: To w Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą... A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów. 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz. Jedynie 2,99 za 1 kilogram. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.
17: Jest 11. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Na początek Wielkopolska i pożar domku holenderskiego. Jedna osoba zginęła, a druga z poparzeniami trafiła do szpitala. Ogień wybuchł rano w Grabce w gminie Kluczew. Na razie nie wiadomo, co mogło być przyczyną pożaru. Nawet do 5000 zł kary za brak chipa u psa lub kota. Rząd wprowadza krajowy rejestr psów i kotów. A co o tym pomyśle sądzą mieszkańcy Kielc?
18: Jeżeli ktoś uważa, że jego pociecha może się zgubić, myślę, że jak najbardziej.
19: No w sumie tak się wyrwie jakieś zwierzę, zresztą to potrzebne, no.
17: Nowe przepisy mają zmusić właścicieli do obowiązkowej rejestracji pupili. Dziś wszystkie oczy skierowane na Paryż. O 15:00 finał French Open, a w nim Maja Chwalińska zagra z Mirą Andrijewą. A my przy okazji przypominamy tenisowe rekordy. Najdłuższy mecz trwał 11 godzin i 5 minut. To w 2010 roku. Piąty set trwał ponad 8 godzin, a w całym spotkaniu padło 216 asów serwisowych. Z kolei najkrótszy finał trwał 23 minuty i został rozegrany w 1922 roku.
20: Ja nic nie będę mówił o najkrótszych finałach może, ale powiem, że Paulina wam trochę podpowiedziała, bo za chwilę rozwiązanie muzycznego takiego dźwiękowego rebusa, za chwilę go powtórzę, jeżeli ktoś zna odpowiedź, jakie to wydarzenie, to może napisać SMS pod 726-826-826.
21: Najlepsze, najlepsze polskie hity.
22: Polskie hity.
21: SK2.
20: Jakie to wydarzenie?

A ciekawy jestem, kto odgadł i czy może jednak nie było za trudne. Na razie gramy dalej, oczywiście to jest Radio Śniadaniowe, jak w każdą sobotę przy mikrofonie Michał Hanczak, a to już kombi, sen się spełni. Za kilka chwil też Kaśka Sochacka i jej Madison.

0: Uważajcie, bo dzisiaj to możecie pocałować klamkę w wielu miejscach, dlatego że jest długi weekend i niektórzy sobie wzięli wolne i dzisiaj interesu nie prowadzą. Ale wiem też, że sporo osób w pracy. Chyba nawet dodzwoniłem się do Janka, który pracuje teraz. Cześć Janku, dzień dobry.
1: Cześć, witam was.
0: Janek, zdradzisz, co ty robisz?
1: Jestem kierowcą autobusu, akurat właśnie prowadzę.
0: No i bardzo się cieszę, że cały czas jeżdżę z tobą autobusem. Ja uwielbiam jeździć komunikacją miejską, a w przypadku tego, że jestem w Opolu jeszcze w dodatku, no to w ogóle fantastycznie, bo tam festiwalowo przecież w ten weekend. Ale za chwilę zadam ci zagadkę, puszczę ci ten rebus muzyczny jeszcze raz i niestety, ale jest to kategoria wydarzenie, ale wydarzeniem nie jest festiwal w Opolu. Posłuchaj.

0: No i teraz pytanie, o jakie wydarzenie chodzi w tym rebusie?
1: No, finał French Open, nie? Zawsze mają chwalić.
0: Oczywiście, tak? Ale to była banalna zagadka i dostałem mnóstwo odpowiedzi prawidłowych. Dzisiaj o 15, po 15 Maja Chwalińska wyjdzie na kort we Francji, w Paryżu, no i powalczy o zwycięstwo we French Open. Oczywiście, że trzymamy kciuki. Jak obstawiasz? Jest szansa, że wygramy, czy nie?
1: No, trzeba być dobrej myśli, nie?
0: Oczywiście, że tak.
1: Pozytywnie to być nastawiony do tego.
0: Wszyscy Maje znają i kochają od kilku dni i niech tak to trwa dalej, ale ty na pewno już wygrałeś, no może nie French Open, ale przynajmniej zabawę w Radiu SK2 i Eskowo, dwójkowe gadżety dla ciebie mam oczywiście i wysyłam. Także podjedziesz sobie autobusem na pocztę i odbierzesz. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
1: Dzięki.
2: SK2.
0: A tymczasem gramy dalej. W Radiu SK2 czas na nowość. Nowość od Mroza. Och, to jest też chłopak, rakieta, można powiedzieć. Nie ma miejsca jak dom. Gramy w Radiu SK2.

0: 25-lecie swojej kariery, swojego istnienia i jutro mają specjalny jubileuszowy recital podczas festiwalu polskiej piosenki w Opolu właśnie. Ale teraz ja nie o Lady Punk w Radiu SK2 będę opowiadał, tylko o zupełnie innym zespole, a konkretnie o dwóch osobach z tego zespołu, które w tym tygodniu świętują urodziny, bo rzeczywiście do kalendarza tego muzycznego w SK2 zaglądam w naszym spotkaniu w Radiu Śniadaniowym. W tym tygodniu urodziny miała Kasia Stankiewicz. Jutro z kolei urodziny będzie miał Robert Jansson, co oznacza, że za chwilę usłyszycie hit jakiej grupy? No i chyba wszyscy wiedzą, że Various Manx za moment się pojawi na naszej antenie. Oni świętują też w tym roku 30-lecie albumu Ego, czyli swojej pierwszej wspólnej płyty, kiedy to Kasia Stankiewicz dołączyła do grupy. Ogłosili w tym tygodniu nawet taką jubileuszową trasę koncertową. O tym jeszcze przyjdzie czas powiedzieć i to nawet w czerwcu. Będę miał też dla Was pewne prezenty związane z tą rocznicą, ale teraz skupię się na nowszej piosence zespołu Various Manx i Kasi Stankiewicz, czyli piosence pod tytułem Do Dna, o której poniekąd Kasia mi trochę poopowiadała.
1: No wiesz co, bardzo w zespole lubimy ten utwór. Lubimy to, że to jest niby współczesna piosenka, ale zrobiona na podzespołach z czasów, które jeszcze były szlachetne i dlatego raz, że tam muzycznie wszystko się zgadza, ja lubię ten tekst, bo jest dla mnie też wyjątkowy, bo pisany zgodnie z obecnymi przeżyciami i jakby taki dynamiczny, dobry pop, stworzony z pasji. O.
0: No właśnie, to co powstaje z pasji zawsze jest dobre. No to w takim razie wszystkiego najlepszego dla Kasi Stankiewicz, dla Roberta Janssona, czyli autorów i kompozytorów tej piosenki właśnie. Co tam teraz macie? Czy kawkę, czy herbatę, czy wodę? Jest ciepło, trzeba się nawadniać, więc do dna, za zdrowie. Kasi i Roberta, czekamy na kolejne nowości od nich i kolejne koncerty.

0: na snadowe.
1: To Roxy Węgiel. W tym miesiącu jej nowy album, a to hit Dobrze jest jak jest. Dobrze jest jak jest, jeśli chodzi o Maję Chwalińską, ale pewnie jeszcze lepiej może być. Trzymamy za to kciuki. To nie jedyne sportowe wydarzenie dzisiaj, ponieważ dziś wieczorem nocny półmaraton we Wrocławiu. Pozdrawiam serdecznie tych, którzy na ten półmaraton się powoli szykują.
2: 26 tysięcy się osób zapisało. Myślę, że 25 tysięcy stawi się na starcie, więc ten rekord pobijemy raczej. Jesteśmy już jakby w Lidze Mistrzów Europejskich Półmaratonów. Jesteśmy na 8 miejscu, na równi z Walencją. Mamy gości z 58 krajów świata. To jest 1/4 świata do nas zjeżdża.
1: To dyrektor Młodzieżowego Centrum Sportu we Wrocławiu, Łukasz Wójcik. Oczywiście będzie trochę utrudnień na ulicach Wrocławia związanych z tymi zawodami, no ale jeżeli nawet nie biegniecie, to pokibicujcie. No i jeżeli nie musicie biec w półmaratonie, to po prostu też życzę wam, żebyście nie musieli dzisiaj za niczym biegać. W końcu mamy sobotę.
3: SK2. Autopromocja.
4: Paprykarz ze Szczecina.
5: Szklanki z Krosna.
4: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
6: Dobre, bo polskie.
5: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
6: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
4: SK2. Najlepsze polskie hity.
6: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci, warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami. City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.

0: Bezkości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola. 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: I po reklamie.

0: bileciki do kontroli. No, bilet do nieba skontrolowany, zaliczony, Gabriel Fleszar zagrany w Radiu SK2. Ten hit przypomniałem wam tuż przed sobotnim południem, a gdybyście chcieli przypomnieć sobie ulubione piosenki z filmów Disneya, a przy okazji też trochę obudzić w sobie dziecka, w końcu parę dni temu mieliśmy Dzień Dziecka, to możecie odpalić sobie SK Toy Story Radio w internecie. To jest taka stacja, w której zabawki prowadzą program, a głosami tych zabawek są m.in. prezenterzy Radia SK2, w tym na przykład ja.
1: Halo, halo, słuchaczki i słuchacze! Nie mogłem się doszczekać, kiedy będę mógł pogadać do was w radio. Od dawna merdałem ogonkiem na samą myśl na to spotkanie.
0: Polecam bardzo serdecznie nie tylko dzieciom, chociaż wiem, że jak się puści dzieciom to radio w samochodzie, słyszałem różne takie głosy, to ma się spokój w tym samochodzie. To jest potwierdzone info. Ale wam też, drodzy dorośli, na pewno łezka się wokół zakręci, jak na przykład usłyszycie hit z Króla Lwa albo Kolorowy Wiatr z Pocahontas. Te i inne hity czekają właśnie w SK Toy Story Radio, ale to włączycie sobie później, bo za chwilę kontynuujemy naszą śniadaniówkę radiową. Będzie m.in. hit Dody, Pamiętnik.
2: SK2. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
10: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolim, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromarp, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz starosta powiatu małborskiego.
14: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
15: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Silva to nowoczesne osiedle w Straszynie, gdzie komfort łączy się z naturą. Kameralna zabudowa, przestronne tarasy i balkony, cichobieżne windy, mieszkania z ogródkami, jak i wiele innych udogodnień sprawią, że życie tu stanie się przyjemniejsze. Nowy etap inwestycji już w sprzedaży. Skorzystaj z promocyjnych cen lub elastycznego harmonogramu wpłat. 30% teraz i 70% dopiero przed odbiorem. W ofercie również lokale usługowe. Osiedle Silva. Więcej na szymichowski.pl.
18: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
19: To będzie ostatnia reklama.
2: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgda.pl.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
19: W plażowo-parkowych okolicznościach przyrody po raz kolejny zaprezentują się jedne z ciekawszych polskich zespołów ze sceny niezależnej i alternatywnej. Mowa oczywiście o Flonder Festival, który zawita do Gdańska po raz 23. Festiwal łączy wiele muzycznych gatunków, wypełnia więc zapotrzebowanie słuchaczy w różnym wieku ze względu na różnorodność stylów i doświadczenie występujących artystów. Na scenie w tym roku m.in. Diving Stove, Seks w czasach wojny, Ferulz, Hank czy Lunar Trips. W ramach festiwalu nad morzem staną 3 sceny, a wstęp jest darmowy. Już 12 i 13 czerwca.
20: Minęło południe, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Jeżeli właśnie ruszyło śledztwo w sprawie wypadku na Rysach, zginął 50-letni turysta, a jego towarzyszka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, na szlaku panowały trudne warunki.
21: Mężczyzna, który zginął, miał w plecaku raki, natomiast właśnie one były w plecaku, a nie miał ich założonych.
20: Mówi Justyna Rataj-Mekietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Dobre informacje dla kierowców z Lubuskiego. Krajowa 27 jest już przejezdna. To na odcinku między Świdnicą a Zieloną Górą. Rano trasa była zablokowana po zderzeniu osobówki z dzikiem. Już niespełna 3 godziny do finału French Open. Maja Chwalińska zmierzy się z Mirą Andrzejewą. A jak może wyglądać to spotkanie? O to zapytaliśmy sędziego tenisa Wiesława Kozicę.
22: Uważam, że będzie to łatwiejszy mecz niż ten półfinałowy. Maja lepiej sobie radzi z zawodniczkami, które grają schematycznie, bo to ona rozwala całą taktykę przeciwniczek i Maja jest w stanie ją rozmontować.
20: A finał rozpocznie się o 15.
0: Z każdą godziną emocje będą rosły. Gdzie teraz słuchacie Radia SK2? No w sumie gdziekolwiek jesteście, to ja was zabiorę. Za kilka chwil was zabiorę do Opola. Ale w tej godzinie będzie też o zupie, która może pomóc. I wcale nie myślę tu o rosole po imprezie. Kanczak z tej strony, minuta po 12, to jest Radio SK2.
8: Najlepsze polskie hity.
23: Polskie hity. Polskie hity.
0: SK2. SK2. Zabiorę cię stąd, śpiewa Monika Lewczuk.

0: mam już z kim.
1: Doda w Radiu SK2.
2: SK2 na 63. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.
1: No i bardzo dobrze, że Dodę właśnie zagrałem, bo od niej zacznijmy. Doda wystąpiła, otworzyła tegoroczny festiwal. Dwa dni temu się pojawiła. Wczoraj pojawiła się w naszym plenerowym studiu w Opolu, w Filharmonii Opolskiej konkretnie, i trochę poopowiadała Rafałowi Adamczakowi w czasie specjalnego programu o swoich opolskich wrażeniach, wspomnieniach itd., itd. Jeszcze na naszym Instagramie możecie sobie pooglądać właśnie relacje z wizyty Dody w naszym studiu. No a dzisiaj Doda również się pojawi w amfiteatrze, ponieważ będzie jedną z artystek, które wystąpią w ramach koncertu Autobiografia i Jubileusz Bogdana Olewicza. Start tego koncertu o godzinie 20. A oprócz Dody na scenie też m.in. Perfekt z Łukaszem Drapałą, Natalia Kukulska, Kuba Badach, Krzysztof Cugowski, Kamil Bednarek, Krystyna Prońko, Alicja Majewska, Urszula też, Golden Life, no sami fantastyczni artyści pojawią się na scenie opolskiego amfiteatru. Wielokrotnie na tej scenie pojawiła się też Kasia Wilk, solo, ale też u boku Mezo, no i też w amfiteatrze w Opolu podczas koncertu festiwalowego, wykonując jeden ze swoich hitów, no zaliczyła jedną z największych wpadek scenicznych w swoim życiu.
3: To było w 2013 roku i spadłam ze sceny, po prostu. W ogóle słychać to nawet. Nie wiedzieli, co się dzieje. Ja wychodzę z tych takich, wiesz, z takiego rowu, gdzie były wózki kamerowe. Fryzura, wiadomo, jakbym wpadła do dziury. Do tego w miniówce zdjęłam buty, rzuciłam tymi butami na bok i to była taka, wiesz, taka spektakularna wpadka. Co ciekawe, tak miałam ten numer wgrany na twardy dysk w aparat mowy, że w ogóle nie przestałam śpiewać. I oczywiście zarzucono mi, że śpiewam z playbacku. Oczywiście sobie w głowie pomyślałam i myślałam, że to powiedziałam. Dopiero jak przeanalizowałam ten występ, to okazało się, że śpiewałam. A ja sobie pomyślałam, o! No i dobrze, że tego nie powiedziałam na głos śpiewającą.
1: Ale Kasia, jak zawsze, profesjonalistka, dośpiewała co trzeba. No i jakoś tam w ogóle wszyscy potem zapomnieli o tej wpadce, chociaż ona chyba gdzieś po internecie chodzi. Mam nadzieję, że dzisiaj artyści bez żadnych wpadek, no i rzeczywiście jest tak z tymi hitami, chociażby Meza i Kasi Wilk, jak Ważne, czy Sakrum, że mamy je tak wyryte w sercu, że znamy na pamięć i nawet obudzeni w nocy zaśpiewamy choćby fragment. No to teraz będzie można sprawdzić znajomość swojego tekstu, swoją znajomość tekstu pod tytułem Sakrum, Mezo i Kasia Wilk w Radiu SK2.

to Bledka i 2 dni w Radiu SK 2. Dobrze, że ten weekend dla wielu z nas nie trwa 2 dni, a nawet 4. No chociaż już tak naprawdę jesteśmy za półmetkiem, ale cały czas niech się sączy, niech będzie miło. 28 minut po godzinie 12, Michał Hanczak z tej strony. Teraz zajrzę do muzycznego kalendarza po raz kolejny dzisiaj. Co prawda mamy 6 dzień czerwca, a będę mówił o tym, co w poniedziałek, ale wybiegnijmy trochę w przyszłość. W poniedziałek, 8 czerwca, obchodzimy urodziny Kory. Mówię cały czas w czasie teraźniejszym, bo warto tak naprawdę cały czas sięgać po jej twórczość. Artyści żyją tak długo, jak słuchamy ich muzyki. No, gdyby Kora była między nami, to kończyłaby 75 lat, ale uhonorowano ją w Opolu, w stolicy polskiej piosenki, przy okazji trwającego właśnie festiwalu, i wczoraj odsłonięto pomnik Kory, który to pomnik stanął na placu imienia Kory. To jest plac taki nowy, zrobiony bardzo ładnie, nie wiem, czy byliście w okolicy ostatnio, tuż przy dworcu głównym w Opolu właśnie. Więc tak naprawdę każdy przyjezdny, każdy, kto będzie przyjeżdżał do Opola w najbliższym czasie, wpadnie na Korę, tak naprawdę. A pomnik naprawdę robi wrażenie. Możecie sobie w internecie zdjęcia pooglądać, jeżeli akurat nie jesteście w pobliżu dworca opolskiego. Kora i zespół Manam. Oczywiście, że w Radiu SK2 ma też swoje stałe miejsce i często sięgamy po te hity, które są ponadczasowe. Tak jak ten, Po to jesteś na świecie.

0: W Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity. Ten hit to ten od Moniki Brodzki. Michał Hanczak z tej strony. Za chwilę tak naprawdę będziemy już myśleć o obiedzie i mimo, że to jest radio śniadaniowe, to teraz będzie o zupie. O zupie, która może pomóc, wręcz uratować komuś życie. W Łodzi trwa taka akcja. Pani Natalia przez ten cały tydzień gotuje zupę dla małej Lilianki, która zmaga się z zespołem Reta. Sprzedaje potem tę zupę w swoim lokalu w Alei Rydza Śmigłego i potem te wszystkie środki z tej zupy przeznaczone zostają na wsparcie zbiórki na rzecz tej wspomnianej dziewczynki. Dużo kasy potrzeba, więc dużo zupy trzeba ugotować, no a potem dużo zupy trzeba też sprzedać.
1: Ktoś powiedział, czy mogę postawić sobie puszkę, bo kuzyna dziecko choruje. I ja wziąłem tą puszkę do ręki. Nie, to trzeba akcję zrobić z tego.
2: Potrzeba rąk do pracy.
1: Jeśli ktoś ma ochotę przyjść, niech przyjdzie. Tu zawsze jest co robić. O każdej porze, tu nie trzeba przyjść na etat. Można przyjść na godzinę, można przyjść na półtorej, można przyjść na pół i zapytać, czym pomóc. I na pewno coś się znajdzie. Nie wierzmy w to, że zdrowie jest na zawsze.
0: Tak właśnie mówi pani Natalia i przyznać rację jej trzeba. Jeszcze w ten weekend do poniedziałku ta akcja trwa. Śledzić ją można też podczas internetowego streamu, ale najlepiej oczywiście, jak ktoś ma tylko blisko, wpaść na zupę i pomóc. Agnieszka Chylińska za kilka chwil w Radiu SK2 się pojawi.
3: SK2. Reklama.
4: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Bestway za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
5: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci, warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami. City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Złap okazję w długi weekend i zgarnij voucher. Od piątku do soboty, 5 do 6 czerwca, zrób zakupy za minimum 95 zł i zgarnij voucher 15 zł. Wykorzystaj go na wakacyjne zakupy za minimum 95 zł od 1 do 31 lipca. Tak, przez cały lipiec. Nie przegap takiej okazji. Limit? Jeden voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowych transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
8: 13 czerwca od 9 do 14 zapraszamy do salonu łazienek Bokaru w Gdańsku na dzień otwarty z marką Deante, polskim producentem najwyższej jakości wyposażenia łazienek. Zaprojektuj swoją wymarzoną łazienkę i zyskaj 20% rabatu na cały asortyment marki Deante. Bokaru Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
9: Pół w dół w MediaMarkt! W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
11: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki, tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
14: I po reklamie.

0: wdrapywali się tydzień po tygodniu, aż w końcu się wdrapali na sam szczyt gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. To dzięki waszej pomocy tak naprawdę, bo to wy głosujecie na sk2.pl. Do czego zachęcam? Kuba i Kuba z hitem Stygnie lato, teraz zagrani oczywiście na naszej antenie, ale to właśnie wasz ulubiony hit w ostatnich dniach, bo to był wczoraj numer jeden tej listy hitów. Za kilka chwil, o, to jest niezły hit, ta dziewczyna to kobieta rakieta. Antonina Van Dessel zagra wam kolejne polskie hity, spędzi z wami dzisiejsze popołudnie i będzie z wami kibicować Mai Chwalińskiej podczas finału French Open. Trzymamy mocno kciuki. Dziewczyny przejmują popołudnie w Radiu SK2, a Mikał Hanczak się odmeldowuje. Do usłyszenia za tydzień o 9:00.
1: SK2. Reklama.
2: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Autopad Reszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie.

0: promocja 2 plus 1. Trzy bilety w cenie dwóch. Bilety na majaland.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: I po reklamie.
7: Jest 13, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. 14-latka walczy o życie po wypadku w Grudziądzu. Do zdarzenia doszło wieczorem na szosie bydgoskiej. Wiodące hulajnogą dwie nastolatki uderzył samochód osobowy. Jedna z nich zdołała odskoczyć. Stan poszkodowanej 14-latki jest ciężki. Wyłowił suma z warszawskiego jeziorka i został wydalony z Polski. Chodzi o obywatela Ukrainy, który wyłowił dużą rybę z Balatonu na stołecznym Gosławiu. Nagranie z połowu trafiło do sieci, a sprawą zajęła się policja. Mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami. To będzie jej najważniejszy mecz w karierze, mówi pierwszy trener Maji Chwalińskiej przed dzisiejszym finałowym spotkaniem. Polka zmierzy się w finale French Open z Rosjanką Mirą Andrijewą.
8: Maja powinna grać ten swój magiczny tenis, bawić się na korcie. Ona już jest wygraną tego turnieju, realizować założenia sztabu, który tam z nią jest, postawić tą kropkę na i.
7: Mówił pierwszy trener Maji Chwalińskiej Paweł Kałuża, a początek spotkania już o 15:00.
3: No i na zegarach punktualnie godzina 13. Paulina, jest długi weekend. Czy ty coś skorzystałaś?
9: Pomidor? Ja dopiero zamierzam skorzystać. Ja sobie przesunęłam trochę ten długi weekend i zacznę go dopiero po weekendzie.
3: Ale czyli też prawidłowo i nie będzie tłumów, czyli w sumie korzystnie.
9: Dokładnie tak, a póki co na razie trenuję trzymanie kciuków za Maję.
3: I bardzo dobrze, to jest Radio SK2, ja nazywam się Antonina Van Dessel, mówię wam dzień dobry i po 13 sprawdzimy sobie, co Polacy robią w ten długi weekend. Zaczynamy.

0: mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Takie dobre hity gra wam Radio SK2 w ten długi czerwcowy weekend. To było męskie granie orkiestra, Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino i numer nareszcie. Jest to naprawdę numer kozak i myślę, że bardzo dobrze wiedzie tego lata. No i właśnie, skoro mamy długi czerwcowy weekend, to Polacy wyruszyli na taki mały wywczas, no i chętnie na ten czerwcowy urlop wybieramy Polskę. Oczywiście morze, góry czy Mazury i tam aktywności sportowe. Oczywiście część też uprawia tak zwany działking, no i grilluje. A jeżeli chodzi o zagraniczne kierunki, to ponoć Polacy na ten czerwcowy weekend w tym roku wybrali chętnie Włochy, Hiszpanię albo Grecję. No i tutaj jestem bardzo ciekawa, jak ten długi czerwcowy weekend spędzają słuchacze Radia SK2. Więc odpowiadajcie mi, czy jesteście w Polsce, czy działkujecie w Polsce, czy może gdzieś za granicą. Dajcie znać na radiowym messengerze, piszcie i nagrywajcie głosówki. No i sprawdzimy, jak to tak w rzeczywistości jest. A teraz lecimy dalej z najlepszą polską muzyką.
2: SK2.
1: Kasia Cyrkwicka, SOS, już teraz w SC2.

Aj, fajnie się tego słucha, przyznacie, to był zespół Lore i numer Wszystko Jedno, Wszystko Źle w Radiu SK2. Tak fajnie gramy wam w ten długi czerwcowy weekend. No i słuchajcie, ten numer pochodzi z albumu najnowszego z 2026 roku zespołu Lore pod tytułem Pele Mele. Jest to numer drugi, który bardzo fajnie łączy się z pierwszym, bo to jest taka jakby historia. Cały ten album tworzą numery, które w sumie, jakbyście posłuchali, to tworzą jedną całość. Opowiadają o relacjach i o różnych takich zawodach w życiu. A zespół Lore to taki zespół, który tworzą cztery dziewczyny, które, co ciekawe, znają się już od gimnazjum, ale zaczęły tworzyć muzykę dopiero kiedy poszły do liceum i od tamtej pory już tak tworzą i na polskiej scenie muzycznej są już ponad dekadę i niech tworzą jak najdłużej, bo naprawdę to, co robią, jest bardzo, ale to bardzo dobre. Tak tego przyjemnie się słucha. A jeszcze przyjemnie będzie się słuchało dalej muzyki, ponieważ za chwilę u nas klasyk T-Love i numer Nie, nie, nie w Radiu SK2. Posłuchajmy.

0: No i tak właśnie, same dobre hity gramy wam w Radiu SK2. To była Helena od Igora Walaszka, czyli Igo. Tak nam pięknie wyśpiewał. A wy na radiowym Messengerze dajecie znać, co robicie w ten długi czerwcowy weekend. No i okazuje się, że w sumie, jak na razie, to króluje Polska. Karolina napisała, że otworzyła w ten długi weekend sezon na działkę i trochę odpoczywa, ale i trochę robi porządków po zimie, więc Karolina, umówmy się, to nie jest odpoczynek, jak tam kosisz, grabisz i sprzątasz, ale i tak przyjemnie, bo na pewno w pięknych okolicznościach przyrody. Julka została w mieście i mówi, że docenia pustkę i brak korków i że jest takie luźne miasto. Coś o tym wiem i też doceniam. I brak korków, aj, w piątek cudowny. A Adam napisał, że wypoczywa aktywnie z rodzinką w górach stołowych, więc też bardzo fajnie, tylko uważajcie na siebie i oczywiście SPF, żeby nie przypalić sobie za bardzo noska. Ciekawa jestem, co robicie, dawajcie znać na radiowym Messengerze, piszcie i nagrywajcie głosówki. My lecimy w SC2 dalej z najlepszą polską muzyką i za moment u nas Roxy i Favs, czyli duet bardzo dobry na szeroką wodę w SC2.
1: SK2 Autopromocja.
2: Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka z Nałęczowa.
4: Rogal Świętomarciński z Poznania.
5: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
5: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
6: Konik, strzela koń na biegunach.
4: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
5: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
7: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
8: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Super Ekspresie.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to okazje gratis z kartą Moje Intermarché. Jak litrowy sok 100% pomarańcza Hortex, drugi gratis. I brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
11: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
15: To ja też chcę!
14: 24, 30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

0: się przytul.
1: Powoli w ten długi czerwcowy weekend zbliżamy się do godziny 14. To był Paweł Domagała i numer Weź nie pytaj. I weźcie nie pytajcie, jaki jutro dzień, bo jutro niedziela, a potem poniedziałek i trzeba znowu wrócić do tej szarej rzeczywistości. Ale na razie o to nie pytamy, ale zapytać możecie o jedno, co w SC2 po 14. I po 14 u nas oczywiście dalej polecą najlepsze polskie hity i na początek Bryska i jej Lato. Więc zrobi się tak trochę klubowo i bardzo, ale to bardzo letnio, więc koniecznie zostańcie.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażenki 2 plus 1 gratis oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 2 plus 1 gratis, a to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100

0: sklepach i na castorama.pl.
1: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
4: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: I po reklamie.
6: Co? Gdzie? Kiedy?
7: No i Radio SK w sobotnie popołudnie melduje się przy Łuczniowskiej 36 w Gdańsku. Tu duże bańki i kolorowe tatuaże.
8: Mamy animację dla dzieciaków, akurat robimy brokatowe tatuaże, więc super zabawa chyba, co?
9: Tak, serce z dwoma kolorami.
8: Wszystkie dzieci zapraszamy.
10: No trzeba dobrze zamoczyć tutaj płyn i chwycić wiatr i razem z wiatrem zrobić super duże bańki, uwaga!
11: Atmosfera fajna, jedzonko dobre.
12: Jest 14, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Uwaga kierowcy, będą utrudnienia na Zakopiance w Myślenicach. Rusza kolejny etap budowy nowego węzła drogowego. Jeśli pogoda nie pokrzyżuje planów, to prace zakończą się we wtorek. Ponad 230 km na godzinę na trasie szybkiego ruchu i blisko 150 nawet w centrum miasta. Z taką prędkością po Warszawie swoim luksusowym autem miała jechać ukraińska modelka. Nagrania trafiły do sieci, a sprawę bada teraz policja. Maja Chwalińska przed szansą na historyczne sukces. Już za godzinę Polka zagra w finale French Open. Jej rywalką będzie Mira Andrijewa. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, Maja nie będzie faworytką tego spotkania.
13: To prawda. Zdaniem bukmacherów i wielu ekspertów to Rosjanka ma większe szanse na zwycięstwo. Mówi się o pojedynku Kopciuszka z cudownym dzieckiem tenisa. Andrijewa ma opinię wielkiego talentu. Ale Maja to sensacja tego turnieju. Pokazała, że potrafi grać i wygrywać z wyżej notowanymi rywalkami. Świat tenisa jest pod wrażeniem występu Chwalińskiej, która dotarła do finału zaczynając od kwalifikacji. To będzie jej 10. mecz na kortach w Paryżu. Miejmy nadzieję, że zwycięski.
12: A początek finału French Open o 15.
14: No i co, myślałeś, że już cię puszczę, bo tak patrzysz na mnie, czy cię puszczę, czy nie? Nie puszczę cię.
12: A ja mogę zostać z tobą z przyjemnością.
14: A, no to 18, tak?
12: No dobrze, przekonałaś
14: mnie. No dobra, trzymam za słowo. Antonina Van Dessel, mówię dzień dobry. W sobotę 6 czerwca to jest Radio SK2, gdzie gramy najlepsze, ale to najlepsze polskie hity. I na początek Bryska i jej Lato, czyli na sobotę idealnie, trochę klubowo i bardzo fajnie.

To była grupa Mysłowic, scenariusz dla moich sąsiadów, a ja mam scenariusz na dzisiaj dla was, dlatego że wczoraj pogoda nas nie rozpieszczała w całej Polsce, ale dzisiaj jest całkiem przyjemnie. Jeszcze odwrócę się i wyjrzę, no nadal jest przyjemnie, bezchmurne w miarę niebo, troszkę słońca, więc pomysł mój dla was, żebyście założyli słuchawki, odpalili radio SK2, gdzie lecą najlepsze polskie hity i wyszli na spacer albo na jakieś aktywności sportowe, pooddychali świeżym powietrzem i po prostu wychillowali jak trzeba w długi czerwcowy weekend. Tak jest najlepiej. A muzyka w SC2 na pewno wam w tym pomoże, bo za moment u nas Dawid Podsiadło, to co masz ty.

0: czasu.
1: My w naszym wehikule czasu Radia SK2 przenosimy się teraz szybciutko do roku 1970. W tym roku na świecie odbył się pierwszy komercyjny rejs samolotu Boeing 747, który na stałe zmienił podróżowanie i w ogóle dostępność tego podróżowania. W 1970 roku w Polsce władze ogłosiły gwałtowne podwyżki podstawowych artykułów spożywczych i przemysłowych i na przykład mąka, jej cena wzrosła o 17%, mięsa o 18%, więc no naprawdę była to duża zmiana dla ludzi i wielkie, wielkie podwyżki. Ale w 1970 roku na świat przyszła również Anna Maria Jopek, czyli polska wokalistka i kompozytorka. Katarzyna Skrzynecka, Paweł Delong, Izabela Skorupko działo się w tym 1970.

0: Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.
1: No nie sposób nie mówić o Opolu, dlatego że w długi czerwcowy weekend jest również. Festiwal w Opolu odbywa się od 4 do 7 czerwca, Święto Polskiej Piosenki, i Radio SK2 było obecne wczoraj na tym festiwalu i cały dzień nadawaliśmy na żywo, prosto z naszego mobilnego studia. Rafał Adamczak i Łukasz Zduńczyk byli tam obecni, więc jeżeli chcecie zobaczyć też, bo nie załapaliście się na audycję, co tam się działo i z kim rozmawiali, wbijajcie na nasze media społecznościowe. A co dzieje się na festiwalu w Opolu dzisiaj? No słuchajcie, dzisiaj jest dzień trzeci i dnia trzeciego na festiwalu w Opolu odbędzie się wyjątkowy koncert autobiografia, który jest hołdem dla Bogdana Olewicza. No i wystąpi tam Krzysztof Cugowski i zespół mistrzów, Doda, Natalia Kukulska, Krystyna Prońko, Golden Life, Urszula, same gwiazdy. A o godzinie 21.30 wystąpi kabaret i tym razem będzie to kabaret Onówka. Także będzie się działo, tam się dzieje cały czas, ale humory wszystkim dopisują i pomimo tego, że wczoraj padał trochę deszcz, to nie przeszkodziło w świetnej zabawie. A ja zapraszam Was serdecznie na nasze media społecznościowe, żebyście zobaczyli, co wczoraj działo się w naszym mobilnym studiu Radia SK2, które było obecne na festiwalu w Opolu.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Reklama.
4: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
5: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
5: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
6: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
5: O, pyszna zapiekanka.
6: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
5: To rozumiem.
6: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
7: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci, warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami! City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
8: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
9: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolim, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromarp, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz starosta powiatu malborskiego.
10: Dewizjonu 303. Inwestycja w Pruszczu Gdańskim od dewelopera Szymichowski. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Mieszkania w atrakcyjnych cenach gotowe do odbioru. A teraz dodatkowo promocja dla mieszkań 3 i 4 pokojowych. Miejsce naziemne gratis lub miejsce w hali garażowej za pół ceny. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź na szymichowski.pl.
11: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy Twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgra.pl.
12: Jeszcze raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2+1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 18, 47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto.
15: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
16: To ja też chcę.
15: 24, 30.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

0: Miasto. Miasto.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Na koniec godziny 14 polecieliśmy w SC2 absolutnym klasykiem. Lady Punk, Marchewkowe pole. Po 15 my lecimy dalej z polskimi hitami i na początek Sylwia Wiśniewska, Demono, Vicky Gabor z Kają. Czyli i klasyki, i nowości, każdy znajdzie coś dla siebie, więc koniecznie bądźcie z nami i słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
3: Lidl. To się opłaca.

Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą, tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.

0: Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: I po reklamie.
4: Godzina 15 oznacza tylko jedno w dniu dzisiejszym. Słuchajcie, za moment już startuje finał Roland Garros między Mirą Andrzejewą a naszą Mają Chwalińską. I co prawda Rosjanka jest zdecydowaną faworytką, ale oczywiście my mamy nadzieję na kolejną sensację i jesteśmy z Mają całym sercem. Będziemy zaglądać, co tam się dzieje i będziemy Wam dawać na bieżąco tutaj znać. Antonina van Dessel, Radio SK2, dzień dobry. Zaczynamy nasze muzyczne spotkanie. Trochę przeplatane dzisiaj sportem, no bo jak inaczej?

Lekkomroczny klimat, Gotham od Metznera, a my pogadamy sobie o najmodniejszym drinku sezonu, bo już nie matcha, nie wypasione latte smakowe, a napojowym hitem tegorocznego lata ma zostać coś, co daje efekt lekko cytrusowego, pobudzającego drinka, idealnego na upały. Mówimy tutaj o espresso tonic i większość kawiarni już ma ten napój lub wprowadza dopiero do swojego menu. No i wszystko fajnie, tylko w kawiarni za to cudo musicie zapłacić między 20-30 zł, więc no, trochę to kosztuje, a ja sprzedam wam tipa, jak zrobić taki napój w domu, bez wychodzenia i dodatkowo za kilka złotych, a nie dwie czy trzy dychy. Więc słuchajcie, do kubeczka wlewacie sobie tonik, dodajecie kostki lodu i zalewacie kawą, taką kawą mocną espresso, czyli mała, mocna kawka. No i już, możecie dodać plasterek cytryny i macie najmodniejszy napój sezonu zrobiony własnoręcznie i naprawdę za kilka złotych. Więc polecam, a espresso tonik bardzo, ale to bardzo dobre.

0: I takie właśnie hity gramy wam w sobotnie popołudnie, Sanach i Vito Bambino, ale jazz. Jeżeli zastanawiacie się, gdzie wyjechać w tym roku nad polskie morze i chcielibyście, żeby było takie wszystko all in one, chcielibyście za dnia złapać trochę słońca na plaży, czyli leżing, smażing i plażing i parawaning w jednym, a wieczorem macie ochotę wyjść poszaleć ze znajomymi, to jest jedno miejsce, które przewija się we wszystkich artykułach, jakie czytałam. No i ponoć miejsce to nazywane jest od lat polską Ibizą. A mowa tutaj o Władysławowie. Podobno w sezonie nie brakuje tam koncertów, imprez, no i wakacyjnej atmosfery oczywiście, która przyciąga tłumy turystów z całego kraju. Więc jeżeli szukacie takiego all-in-one nad polskim morzem, żeby był i wypoczynek, i impreza, i dobra rybka, no to Władysławowo wydaje się być bardzo dobrym wyborem. A u nas muzycznie za moment Jonathan, PZ i Iwka obejmuje noce. Też tak w klubowym klimacie.
1: SK2. Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina.
3: Szklanki z Krosna.
2: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
4: Dobre, bo polskie.
3: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
4: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
5: Popłyniemy razem.
3: SK2. Najlepsze polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Super Ekspresie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 13 czerwca od 9 do 14 zapraszamy do salonu łazienek Bokaru w Gdańsku na dzień otwarty z marką Deante, polskim producentem najwyższej jakości wyposażenia łazienek. Zaprojektuj swoją wymarzoną łazienkę i zyskaj 20% rabatu na cały asortyment marki Deante. Bokaro Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
2: I po reklamie.

0: muzycznie w bardzo, ale to bardzo dobrym stylu. Zbliżamy się do godziny 16. To był Tab i chór Sand and Grace i numer Dach. Po 16 oczywiście dalej będzie bardzo dobrze w SC2. Na początek Dede Negra, Dawid Podsiadło, Ania Wyszkoni. A później będziemy rozkręcać się jeszcze bardziej, dlatego warto zostać z nami i słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci, warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami! City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
3: Ale sztosy!
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że cherry many to wisienka na torcie wśród

0: aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto.
7: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
7: 24,30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Radio SK melduje się przy Uczniowskiej 36 w Gdańsku. Z nami
11: Ola. Jesteśmy tutaj z DKMS-em. Rejestrujemy potencjalnych dawców szpiku kostnego właśnie dla osób, które chorują na białaczkę. I chcemy po prostu jak najwięcej osób zarejestrować i pomóc potencjalnym właśnie takim chorym osobom.
10: Wszystko mamy w genach.
11: Tak, wszystko mamy w genach. Po prostu wystarczy tylko się zarejestrować, a może komuś kiedyś pomożemy. To jest kilka minut faktycznie takiego wymazu z buzi i wtedy po prostu odsyłamy do DKMS-u i jesteśmy już zarejestrowani.
12: No i mamy godzinę 16 w sobotę 6 czerwca. To jest Radio SK2, gdzie gramy Wam najlepsze polskie hity, a ja nazywam się Antonina Van Dessel. Obserwujemy, co dzieje się w finale Roland Garros, gdzie gra nasza Maja Chwalińska z Mirrą Andrijewą. I słuchajcie, na ten moment 3-3. Także nie jest źle, kibicujemy dalej i muzycznie zaczynamy.
13: Najlepsze polskie hity.
14: Polskie hity.
13: SK2.
12: A teraz coś dobrego pod te sportowe emocje. Dede Negra, kawałek podłogi. SC2, posłuchajmy.

ONA, Agnieszka Chylińska i ich numer drzwi, a ja mam dla Was kosmiczne wieści, no i to całkiem dosłownie, dlatego że Aleksandra i Sławosz Uznańscy Wiśniewscy zostali rodzicami. Para, która na co dzień jest mocno związana z tematami nauki, no i kosmosu, ogłosiła radosną wiadomość i zdradziła płeć dziecka. Na świecie pojawił się ich synek. W sieci posypały się oczywiście gratulacje, no i my również dołączamy do życzeń dla świeżo upieczonych rodziców. No i wygląda na to, że ich największa podróż właśnie zaczyna się tutaj, na planecie Ziemia, w zupełnie, ale to zupełnie nowej roli. SK2.

tym razem w naszym wehikule czasu Radia SK2 robimy szybki teleport do roku 1987, kiedy to Maryla Rodowicz zaśpiewała po raz pierwszy piosenkę, która do dzisiaj mocno porusza serce. Opowiada o relacjach na odległość i pokazuje emocje związane z emigracją i rozłąką. To jest taki muzyczny list o uczuciach silniejszych niż odległość. Tekst do tego numeru napisał Andrzej Sikorowski, a Maryla śpiewała ten numer nawet w Opolu. Poruszająca rozmowa przez ocean już teraz w wehikule czasu w Radiu SK2. Posłuchajmy.

0: To była grupa T-Love i ich absolutny klasyczek Irish w Radiu SK2. No a finał Roland Garros trwa i pierwszego seta, no niestety, wygrywa Mirra Andrijewa. Maja Chwalińska robi co może. Na razie drugiego seta też niestety prowadzi Mira, ale my cały czas trzymamy kciuki. No i słuchajcie, Australian Open 2023 czytamy w internecie. Szukam osoby, która mieszka w Melbourne i chciałaby gościć polską zawodniczkę Maję Chwalińską i jej trenera podczas Australian Open 2023. Tak pisał wtedy menadżer Mai. No i zobaczcie, to tylko pokazuje, jak daleką drogę przeszła Maja. Dodatkowo na kilka lat porzuciła całkowicie karierę tenisową ze względu na chorobę, depresję, o której mówi otwarcie. No i zobaczcie, niezależnie od tego dzisiejszego wyniku, Maja i tak jest już wygrana. Pokazuje to, żeby nigdy się nie łamać i go Maja, go, go, go, jesteśmy z tobą. A muzycznie w SC2 już teraz, Budka Suflera, takie tango.
1: SK2. Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Autopad Reszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
13: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki, tylko 9,99.

0: tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgra.pl.
0: I po reklamie.

0: pięknie i romantycznie zrobiło się w SC2 na kilka chwil przed godziną 17. Oczywiście za sprawą Edyty Bartosiewicz i piosenki Ostatni. Po 17 na początek, no romantycznie, ale trochę w innym stylu, Wilki i ich Baśka, później Baim, Dawid Kwiatkowski z Kają, więc będzie bardzo dużo o miłości, ale takiej różnorodnej. Koniecznie bądźcie z nami i słyszymy się dosłownie za chwileczkę.
1: Reklama.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Masz taras z betonu? Popękany, poplamiony, wyblakły już po jednym lecie? Pora na coś, co przetrwa pokolenia. Granit naturalny. Polskie i zagraniczne granity w jednym miejscu. W ofercie kostka granitowa na podjazd, płyty na taras i schody. Trwałość, klasa i naturalne piękno. Zamawiaj online na granitnaturalny.pl z dostawą na adres Twojej inwestycji. Granitnaturalny.pl. Granit, który zostaje na lata.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: W Bricomarsze zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aqua 4 za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
6: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24,30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: I po reklamie.
0: Godzina 17, długi czerwcowy weekend, sobota 6 czerwca, Antonina Wandesel, Radio SK2 i 100% najlepszych polskich hitów. Witajcie i zapraszam, bo w tej godzinie muzycznie, no naprawdę będzie się działo, obiecuję.
15: Najlepsze polskie hity.
16: Polskie hity.
15: SK2.
0: A że na początek miało być o miłości, ale trochę innej, no to będzie. Wilki i piosenka o Baśce, co to miała fajny biust. Posłuchajmy.

0: Opolu.
1: No my przenosimy się z powrotem do Opola. Przypominam, wczoraj nadawaliśmy przez cały dzień bezpośrednio z Opola, z naszego mobilnego studia. Łukasz Zuńczyk i Rafał Adamczak byli tam dla Was i relacjonowali to, co się działo. Jeżeli jesteście ciekawi, co działo się w naszym studiu, kto nas odwiedził, wbijajcie na nasze media społecznościowe. Tam cała relacja i wywiady z gośćmi. No ale nie o tym, nie o tym, dlatego że chciałabym wrócić do tego, co wczoraj wieczorem wydarzyło się w Opolu. Justyna Steczkowska miała swój jubileuszowy recital z okazji 30-lecia pracy artystycznej. No i słuchajcie, co to było za widowisko? Momentami przypominało koncert światowej gwiazdy i naprawdę Opole czegoś takiego dawno nie widziało. No i oczywiście, tam były kreacje przemyślane w 100%. Każdy utwór miał swój klimat i energię. No całość dopracowana w najmniejszych, ale to najmniejszych detalach. Jeżeli macie możliwość zobaczenia tego, w internecie hulają filmiki, polecam, bo to naprawdę było wielkie, wielkie coś. Ale naprawdę takim kulminacyjnym momentem tego całego recitalu był moment, kiedy Justyna Steczkowska dosłownie wzniosła się nad scenę. Zawisła nad publicznością i po prostu tam publiczność eksplodowała emocjami. Naprawdę publiczność bawiła się świetnie. Wszyscy cały czas po każdej piosence wstawali i były owacje na stojąco. No a Justyna dodatkowo, oprócz tego, że to było wielkie show, no to wokalnie, no to wiecie, co tutaj mówić. Taka skala, że pozazdrościć. No naprawdę było to coś niesamowitego, niesamowitego. Nie zabrakło Gai, dziewczyny szamana w takich nowszych aranżacjach. No naprawdę cudo. Ja jestem pod wrażeniem. No i Justyna powiedziała, że to dla niej bardzo ważny wieczór, bo wszystko zaczęło się w Opolu i zatoczyło krąg po 30 latach. A dodatkowo artystka otrzymała z rąk dyrygenta Zygmunta Kukli nagrodę specjalną TVP za 30 lat pracy artystycznej. No pięknie. Piękny wieczór, piękny występ. Och tak.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: A w SK2 równie pięknie już teraz Kamil Bednarek i Messiah, szukając szczęścia w klimacie reggae.

To był Maciej Musiałowski i jego Flora. No i we wczorajszym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2, które w każdy piątek z Łukaszem Zdojczykiem u nas po godzinie 18, Flora miała miejsce piąte, więc jeżeli ten numer podoba Wam się tak samo jak nam, no to wbijajcie na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska Dwudziestka, no i głosujcie, głosujcie, głosujcie, bo każdy głos ma znaczenie, a w kolejny piątek po 18, kto wie, co wydarzy się podczas notowania gorącej polskiej dwudziestki Łukasza Zdończyka. Może Flora będzie na miejscu pierwszym, ale wszystko w Waszych rękach. SK2. A teraz fajny duet. Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny. Nie kłam, że kochasz mnie. W Radiu SK2.

0: To był człowiek o nazwisku bardzo trudnym do wypowiedzenia za granicą, Michał Szczygieł i jego numer Nic tu po mnie. Sprawdziłam prognozy pogody, bo wszyscy na pewno są ciekawi, jakie będzie to lato, no co nas czeka. Słuchajcie, do połowy czerwca ma nie być turbo fajnie i turbo ciepło, ma być tak w okolicach 23 stopni, no i oczywiście przelotne opady, ale po tym 15 czerwca synoptycy zapowiadają już duże ocieplenie, cieplejsze noce, wieczory, więc będzie można wyjść na dwór i na wieczorne spacery i imprezy i pogrillować. Także no zobaczymy, czy po 15 czerwca te prognozy pogody się sprawdzą, ma być nawet 30 stopni. Więc czekamy, a że jest już 6 czerwca, to do 15 już niewiele dni, więc będziemy sprawdzać. A muzycznie za moment w Radiu SK2, Quebona Fide, Zalia i Fawst, Nie ucieknę. No to posłuchajmy.
1: SK2 Autopromocja.
2: Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka? Znałęczowa.
4: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
5: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
5: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
6: Strzela koń na biegunach.
4: SK2. Najlepsze polskie hity.
5: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
9: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci, warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami! City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
8: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Super Ekspresie.
10: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromarp, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
12: Sprawdź mieszkania gotowe do odbioru od dewelopera Szymichowski na osiedlu Pruszcz Park w Pruszczu Gdańskim i miej miasto w zasięgu ręki. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i zamieszkaj w otoczeniu zieleni w prężnie rozwijającej się okolicy. Ciesz się słonecznym ogródkiem lub przestronnymi balkonami. Korzystaj z udogodnień i terenów rekreacyjnych w sąsiedztwie. Kup i zamieszkaj na swoim od razu. Pruszcz Park. Szymichowski.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jeszcze raz!

0: Powoli zbliżamy się do godziny 18, a to była Lambery, co ja robię tu. Po 18 w SC2 dalej najlepsze polskie hity, na początek Sanach, Męskie granie i Kasia Kowalska. Koniecznie bądźcie z nami, bo jesteśmy bardzo dobrym wyborem na długi czerwcowy weekend. Antonina van Dessel, wysyłam wam sobotnie wieczorne buziaki. Trzymajcie się, korzystajcie jeszcze z tego weekendu. Pa!
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Ło, widzisz to, co ja?
4: A, nie widzisz.
3: No to słuchaj,
4: na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
7: To ja też chcę!

0: Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: 13 czerwca od 9 do 14 zapraszamy do salonu łazienek Bokaru w Gdańsku na dzień otwarty z marką Deante, polskim producentem najwyższej jakości wyposażenia łazienek. Zaprojektuj swoją wymarzoną łazienkę i zyskaj 20% rabatu na cały asortyment marki Deante. Bokaru Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
4: Jedziemy?
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgra.pl.
9: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
12: To ja też chcę.
11: 24, 30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

0: gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci, warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami! City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
1: Ale sztosy!
2: Ale co?
1: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w

mojej dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie. Całkiem niezły posiłek jaki.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

0: Okolicz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Buzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromarp, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
1: Silva to nowoczesne osiedle w Straszynie, gdzie komfort łączy się z naturą. Kameralna zabudowa, przestronne tarasy i balkony, cichobieżne windy, mieszkania z ogródkami, jak i wiele innych udogodnień sprawią, że życie tu stanie się przyjemniejsze. Nowy etap inwestycji już w sprzedaży. Skorzystaj z promocyjnych cen lub elastycznego harmonogramu wpłat. 30% teraz i 70% dopiero przed odbiorem. W ofercie również lokale usługowe. Osiedle Silva. Więcej na szymichowski.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 13 czerwca od 9 do 14 zapraszamy do salonu łazienek Bokaru w Gdańsku na dzień otwarty z marką Deante, polskim producentem najwyższej jakości wyposażenia łazienek. Zaprojektuj swoją wymarzoną łazienkę i zyskaj 20% rabatu na cały asortyment marki Deante. Bokaru Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgda.pl.
0: I po reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Reklama.
1: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromarp, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgda.pl.
0: I po reklamie.

0: SK2.
1: Z forsą, oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: ciemność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

0: wiesz, on by chciał wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel. Mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem. Ale dzięki słowu mamy to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem, ej.